tkła do uczucia, jedu mani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la. Una posugia, un cielo e lu guanto, rosule asbucia.